0: to co w Radiu Plus, 17, prawie 18 minut po godzinie 17 jest już Jarek Zgierski, a to oznacza, że no będę musiał się trochę posunąć. Nie przy tył, ma swój oddzielny fotel, ale zrobię mu więcej miejsca, bo przyjeżdża coraz większymi autami.
1: Magazyn Auto Plus. Zaprasza Jarosław Zgierski.
2: Dzień dobry, zmotoryzowanym i nie tylko. A to niezły numer. Prezydent Krakowa zrzucony z siodła, bo mieszkańcy wkurzyli się na wprowadzenie w mieście strefy czystego transportu. Ja wiem, spłycam problem, ale z drugiej strony powinno cieszyć, że obywatele w ramach buntu sprzeciwiają się arbitralnym decyzjom wdrażanym siłowo w imię dobra wspólnego. Nie mam jednak złudzeń, czy po takiej nauczce wzmocni się na przyszłość pozycja mieszkańców w kontroli nad urzędnikami. No i dlatego dalej będziemy pewnie zgrzytać zębami na widok dwujezdniowej, dwukierunkowej trasy, na której postawiono ograniczenie prędkości do 50 na godzinę. I dalej będziemy pomstować na rozszerzające się

0: Strefy płatnego parkowania czy brak osiedlowych miejsc do parkowania w zderzeniu z rachityczną w wielu miejscach komunikacją zbiorową czy chaosem planistycznym w rodzaju najpierw budynki, potem jakoś to będzie. No tyle tylko, że buntować się jednak trzeba, o czym właśnie przekonało zdymisjonowanie prezydenta Miszelskiego. Rząd przedłużył obowiązywanie pakietu paliwowego w ramach programu CPN, czyli ceny paliw niżej, o kolejne 2 tygodnie do połowy czerwca. To oznacza, że wciąż będzie można kupować paliwo w cenie niższej od rynkowej. Kierowcy powinni się cieszyć, bo w ostatnim tygodniu ceny spadły i to mocno. Z danych biura Reflex wynika, że cena litra regularnej benzyny potaniała o 19 groszy, a oleju napędowego aż o 40. Stosunkowo najmniej spadła cena autogazu, tylko o 6 groszy na litrze, no ale LPG przecież nie został uwzględniony w pakiecie CPN i kierowcy płacą de facto cenę rynkową tego paliwa. Na razie na pełne otwarcie cieśniny Ormus nie ma co liczyć. Wygląda więc na to, że rząd coraz bardziej będzie drenować budżet, chcąc utrzymać dopłaty. Zdaniem części ekonomistów powinien rychło wstrzymać program, który podatnika kosztuje 2 miliardy złotych miesięcznie, nie wywierając tym samym presji na oszczędzanie wśród obywateli. Chłodne kalkulacje potwierdzają te rady. Z danych Reflex wynika, że od 26 lutego, czyli od początku konfliktu na Bliskim Wschodzie, aż do dzisiaj różnica cenowa najważniejszych rodzajów paliw to teraz nieco ponad 50 groszy. Polska włącza się do wyścigu technologicznego mającego upowszechnić autonomizację motoryzacji, robi to jednak na pół gwizdka. Zanim to wytłumaczę, garść faktów. Samochody autonomiczne, czyli pojazdy poruszające się bez udziału człowieka, stanowią problem nie tylko technologiczny, ale i prawny, bo przecież trzeba uwzględnić odpowiedzialność za błąd maszyny. Wcześniejsze przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym nie przewidywały w ogóle takich pojazdów. Ostatnie regulacje zmieniają ten stan rzeczy, czy jednak w sposób całkowicie satysfakcjonujący? Posłuchajcie oficjalnego komunikatu Ministerstwa Infrastruktury, mówi Anna Szumańska, rzeczniczka prasowa resortu.
1: Polska znajduje się na etapie testowania rozwiązań technicznych oraz wdrażania zmian legislacyjnych, których celem jest upowszechnienie prowadzenia prac badawczych nad pojazdami zautomatyzowanymi i w pełni zautomatyzowanymi na drogach publicznych. Wyniki tych prac stanowić będą podstawę dla powszechnego dopuszczenia takich pojazdów do ruchu drogowego. Obowiązujące przepisy, jak również nowe regulacje, nie dopuszczają prowadzenia testów pojazdów w pełni zautomatyzowanych, bez kierowcy. Obecność kierowcy mogącego w każdej chwili przejąć kontrolę nad pojazdem pozostaje jednym z podstawowych wymogów prowadzenia prac badawczych na drogach publicznych.
0: A to ni mniej, ni więcej oznacza, że Polska nie dopuszcza prac badawczych nad autonomizacją poziomu 4 i 5, o czym jeszcze niedawno donosiły media, informując o nowelizacji. Wygląda więc na to, że kres możliwości naszych startupów i innych firm technologicznych to tak zwana autonomia warunkowa. Taki poziom autonomii zapewnia już najnowszy Mercedes S-klasy, pozwalający autonomicznie poruszać się na autostradzie i w korkach, zmieniający samodzielnie pas ruchu, ale wciąż wymagający obecności kierowcy, który w każdej chwili może przejąć kontrolę nad autem. Wyższe poziomy autonomizacji nie będą na razie dopuszczone do badań w Polsce, a to oznacza, że od razu jesteśmy na gorszej pozycji w porównaniu na przykład do krajów zachodnich. Określone założenia poziomu 4 dopuszczają już Niemcy, Francja, Belgia czy Wielka Brytania. Za niespełna miesiąc, 24 czerwca, wchodzi w życie w naszym kraju rozporządzenie wykonawcze określające opłaty za wydanie zezwolenia na badania i testy dla firm, przedsiębiorców chcących prowadzić takie badania. Czy jednak zbyt pochopnie nie podjęto decyzji o wyłączeniu z prac poziomu 4 autonomii? No bo przecież mając związane ręce prawem, raczej peletonu, który chce więcej, nie dogonimy. Teraz przerwa, a po niej test Volvo XC90, dużego SUV-a produkowanego w Göteborgu.
2: Auto Plus.
3: Reklama.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
5: W akcji K

0: 99 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda.
3: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Po reklamie.

0: Magazyn Auto Plus. Zaprasza Jarosław Zgirski.
1: Zapraszam na drugą część magazynu. Papież Leon XIV podczas oficjalnej prezentacji bardzo chwalił to auto. Złośliwi mówią, że miłosiernie. Gorzej, że akcje Ferrari tuż po tej premierze zapikowały. Były szef koncernu Luca di Montezemolo, komentując premierę pierwszego elektryka koncernu z Maranello pod względem uzłośliwienia, moim zdaniem osiągnął wyższy poziom. Zwięźle podsumowując zalety nowego Ferrari Luce, spuentował, że jest ona najistotniejsza. Na pewno nie skopiują go Chińczycy. Tymczasem w naszym kraju zadebiutował elektryczny brat popularnego w Polsce SUV-a, Volvo EX60, także w wersji cross-country. Jego spalinowa wersja to jeden z najważniejszych modeli szwedzkiego producenta. Pierwsza statyczna prezentacja wskazuje, że wzorniczo jest połączeniem szwedzkiego minimalizmu z prostotą obsługi na bazie chińskich doświadczeń, ale wypowiedzi z przekąsem w jego kierunku nie było, a to już chyba dobrze wróży. Jednak idźmy na parking, bo tam już czeka jego starszy brat.
0: Test Auto Plus.
1: Volvo XC90 to największe auto w gamie modelowej szwedzkiej marki. W testowanej redakcyjnej wersji miało dodatkowe dwa siedziska tworzące trzeci rząd. Miejsca w trzecim rzędzie foteli umożliwią przejazd osoby dorosłej, nawet mierzącej 180 cm wzrostu, o ile tylko troszeczkę. O te przysłowiowe dwa ząbki przesunie fotele drugiego rzędu. Wtedy co prawda bagażnik jest symboliczny, ale już w wersji pięciomiejscowej kufer ma solidną pojemność. Katalogowo prawie 710 litrów. Myślę, że to będzie chyba troszkę mniej, no ale może się mylę. Nadwozie, mimo ostatniego sporego restylingu, ma ten sam muskularny wygląd, co oryginał sprzed 12 lat. Auto zyskało na świeżości, choć nie wszystko jest idealne. Od chociażby drewnopodobne wstawki kokpitu i obić drzwi. Ta przed pasażerem sprawiała wrażenie, jakby za chwilę miała odpaść, a w drzwiach kierowcy podczas odtwarzania jednego z utworów wpadła w nieprzyjemny rezonans. Ja wiem, nagłośnienie Boris Wilkins ma 1400 watów mocy, no ale to przecież nie powód, by auto premium mogło sobie pozwolić na taką wpadkę. Trzeba jednak przyznać, że i tak wrażenie robi elegancki minimalizm i ten dyskretny szyk kabiny. Pod maską testowanego XC90 pracowała jedna z dwóch dostępnych jednostek. Tutaj mieliśmy dwulitrową jednostkę benzynową B5 z układem miękkiej hybrydy dysponującą mocą 250 koni sprzężoną z ośmiobiegowym automatem. Biorąc pod uwagę konkurencję, to auta z zestawem kółek gwiazdą czy szachownicą na masce mają znacznie większe moce, no ale ostatecznie wszystko się kończy na ekonomii lub prawie o ruchu drogowym, więc Volvo wyszło z założenia, że zadba o to, by jak w Gwiezdnych Wojnach moc była z nami, ale nie przeciwko nam. XC90 to kawał samochodu, zatem nikogo nie zdziwi, że spalanie powinno być adekwatne do gabarytów. Ja nie chcę powiedzieć, że ten SUV jest niejadkiem, ale silnik potrafi całkiem oszczędnie obchodzić się z paliwem i tak podróżując z prędkością poniżej setki spalanie wyniosło 8,2 litra, jadąc autostradą średnie zużycie wzrosło do 10,8 litra, zaś w mieście w zależności od częstości ruszania i zatrzymywania się, ale też i od dynamiki ruchu spalał między 10,5 a 12 litrów na 100 km. Generalnie XC90 jeździ się po prostu świetnie, właściwie można powiedzieć, że się w nim odpoczywa. Zachowanie w zakrętach jest typowe dla takiego rozmiaru i masy, czyli stabilne i bezpieczne, w czym pomaga przyjemne zawieszenie pneumatyczne, które obniża się przy wsiadaniu i wysiadaniu. Pewną niedogodnością było to, że auto miało 22-calowe felgi o niskim profilu opon, co wymagało dużej uwagi przy manewrowaniu blisko krawężników. Ale przecież miało też napęd na 4 koła, co nie jest bez znaczenia w takim samochodzie. Ogólnie jednak Volvo XC90 to spora kolubryna, auto do połykania przestrzeni, zapewniając wysokie standardy wyposażenia i bezpieczeństwa. Na koniec cena. W opcji wyposażenia Ultra Bright koszt zakupu XC90 to bazowo wydatek rzędu 390 tysięcy złotych, a można przecież więcej. Nie da się ukryć cena premium, no ale w zamian dostajemy solidne auto, które bez zmęczenia przewiezie nawet do 7 osób. Pora się żegnać, ale jako, że w przyszłym tygodniu Boże Ciało, a piątek jego przedłużeniem, to Auto Plus w drogę wam wchodzić nie będzie i burzyć weekendowych planów dłuższego wypoczynku. Zatem za 2 tygodnie nowa Micra czy małego Nissana polubią znów kobiety, nawet w jedynie słusznej wersji elektrycznej. Zapraszam do słuchania, tymczasem trzymajcie się drogi. Jarosław Zgirski, do usłyszenia w komplecie ponownie.
0: Auto Plus.

0: Radio Plus, 18 minut do godziny 18. W magazynie jeszcze pojawią się aktualności z Watykanu.
1: Autopromocja. Muzyczny alfabet Marka Sierockiego w Radio Plus. M jak muzyka, R jak rozmowa, G jak gość.
2: Człowiek orkiestra, absolwent Akademii Muzycznej, twórca muzyki młodej generacji, współtwórca festiwalu w Jarocinie.
1: S jak Jacek Sylwin. Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. W najbliższą niedzielę o 15:00 tylko w Radio Plus.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: W Bagdadzie w obecności papieskiego wysłannika odbyła się intronizacja nowego patriarchy Kościoła Chaldejskiego. Nowy Jork bardzo dobrze przyjął encyklikę Leona XIV o sztucznej inteligencji, mówi arcybiskup tego miasta. Od dziś cały dokument jest dostępny po polsku w formie audiobooka. Międzynarodowe targi książki w Warszawie po raz pierwszy goszczą przedstawicieli wydawnictwa watykańskiego. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. W Bagdadzie odbyła się intronizacja Pawła II Nony, nowego patriarchy Kościoła Chaldejskiego, jednego z najważniejszych kościołów wschodnich pozostających w jedności z papieżem. Leona XIV reprezentował kardynał Guggerotti. Podkreślił, że Ojcu Świętemu bardzo zależy, by Kościół Chaldejski nie uległ osłabieniu.
2: Papieski wysłannik przypomniał misyjną historię Kościoła Chaldejskiego, począwszy od apostołów i ich pierwszych następców, aż po czasy dzisiejsze. Kolejnym rysem tego kościoła jest męczeństwo, heroiczne świadectwo składane za cenę życia aż do dnia dzisiejszego. Synowie i córki Kościoła Chaldejskiego obecni są na całym świecie z powodu niestabilności naszego drogiego i zranionego Bliskiego Wschodu.
1: Paweł II Nona zastąpił na stanowisku patriarchy kardynała Luisa Rafaela Sacco. W Nowym Jorku encyklika Leona XIV o sztucznej inteligencji została przyjęta z wdzięcznością i otwarciem, mówi Radiu Watykańskiemu arcybiskup tego miasta Ronald Hick. Ludzie widzą, że papież na serio traktuje jedno z największych wyzwań dzisiejszego świata.
3: Widać, że Ojciec Święty trzyma rękę na pulsie prawdziwych problemów świata. Sztuczna inteligencja jest tu na stałe i wszyscy o tym mówią. Leon XIV od samego początku pokazuje, że jako Kościół będziemy angażować się w sprawy świata i zajmować się realnymi tematami. Kiedy rozmawiam z młodymi, widzę, że jest to dla nich podstawowa troska. Pytają, czy to, czego uczą się teraz, przyda się w karierze, w pracy, która być może za 10 lat nie będzie już istnieć, bo zostanie zastąpiona przez sztuczną inteligencję. To są prawdziwe obawy, a ta encyklika daje nam praktyczny plan działania.
1: Dodajmy, że cała encyklika Magnifica Humanitas już jest dostępna po polsku w formie audiobooka. Można jej słuchać bezpłatnie na polskiej stronie Watykan News. Międzynarodowe targi książki w Warszawie po raz pierwszy goszczą przedstawicieli Libreria Editrice Watykana. Obecność watykańskiego wydawnictwa w Polsce wpisuje się w obchody stulecia Lew.
4: Lorenzo Fazzini z Libreria Editrice Watykana podkreślił, że wybór Polski był naturalny ze względu na jej silną tradycję chrześcijańską oraz bogactwo rodzimego rynku książki. Jak zaznaczył, w obliczu współczesnych wojen i kryzysów, misją Watykańskiej Oficyny Wydawniczej jest niesienie przesłania zrozumiałego dla każdego człowieka.
1: Te dwa nurty, myśl, która wchodzi w dialog z dzisiejszą kulturą oraz świadectwo ewangeliczne, które staje się służbą dobru wspólnemu, jak przypomina nam Leon XIV w ostatniej encyklice, wyznaczają dwa kierunki wydawnicze, w których staramy się rozwijać naszą pracę.
4: Lorenzo Fazzini wskazał także na rosnące znaczenie języka polskiego w komunikacji watykańskiej.
0: Więcej wiadomości na portalu watykannews.va/pl i w mediach społecznościowych watykannews.pl.
5: Aktualności z Watykanu kończą dzisiejszy magazyn. 9 minut pozostało do 18:00, a za chwilę najświeższe wiadomości z kraju i zagranicy, a przedstawi je Mikołaj Gronet.

0: Reklama.
1: Budujesz dom, urządzasz mieszkanie, otwierasz firmę? Biuro Ochrony Gryf zainstaluje Ci system alarmowy.
2: Pamiętaj, Biuro Ochrony Gryf i możesz czuć się bezpiecznie. Zadzwoń 623 6907.
1: Alarmy i monitoring w mieszkaniach i firmach to Biuro Ochrony Gryf. Telefon 623 6907. Zgłoś się.

Wyjątkowy koncert Beaty i Bań. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operalesna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa S.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: W Gdańsku pamiętamy o pierwszych częściowo wolnych wyborach 4 czerwca 89 roku. Spotkajmy się w strefie społecznej, na Stoczni i w Europejskim Centrum Solidarności. Niemal 200 organizacji pozarządowych z całej Polski. Wśród gości Aleś Bialacki, Doda, Jolanta Kwaśniewska, Adam Michnik i Roman Polko. Dla najmłodszych otwarcie sali małych stoczniowców i strefa z animacjami. Święto Wolności i Praw Obywatelskich. Od 30 maja do 4 czerwca. Szczegóły 4czerwca.gdansk.pl.
2: Serdecznie zapraszam. Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. Po reklamie.
0: Radio Plus.
3: Jeszcze dziś może zapaść ostateczna decyzja USA w sprawie Iranu, zapowiada Donald Trump. Coraz więcej osób chce startować w wyborach na prezydenta Krakowa. Iga Świątek w czwartej rundzie Roland Garros po pokonaniu Magdy Linet. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prezydent USA Donald Trump zwołał specjalne spotkanie w Białym Domu. We wpisie w mediach społecznościowych zapowiedział, że chodzi o ostateczną decyzję w sprawie Iranu. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, co konkretnie chce ustalić Trump.
4: Z jego wpisu wynika, że chodzi o ostateczny kształt porozumienia pokojowego z Iranem. W mediach społecznościowych Donald Trump jasno wskazuje, że cieśnina Ormus musi być natychmiast otwarta. Zapewnił, że Stany Zjednoczone zniosą swoją blokadę przesmyku, a statki mogą rozpocząć powrót do domu. Pozdrówcie wasze rodziny ode mnie, swojego ulubionego prezydenta, stwierdził amerykański przywódca. Zapowiedział, że zapasy wzbogaconego uranu zostaną wydobyte i zniszczone przez USA w porozumieniu z Iranem i Międzynarodową Agencją Energii Atomowej. Spotkanie ma odbyć się jeszcze dziś w tak zwanym Situation Room w Białym Domu. Ja już w czwartek amerykańska administracja potwierdziła, że ramy umowy pokojowej są gotowe, a to spotkanie może je przypieczętować.
3: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Mieszkańcy wrócili do swoich domów. W każdej chwili policja może jednak zarządzić ponowną ewakuację. To w okolicy miejscowości Międzyleś pod Warszawą, gdzie od wczoraj płonie las. Pożar objął już około 300 hektarów. Akcję gaśniczą utrudnia wiatr, który po południu ponownie przybrał na sile. Walka z ogniem trwa z ziemi i z powietrza.
5: Do godziny 12 wykonano łącznie 135 zrzutów gaśniczych, podczas których na teren pożaru podano około 273 tysiące litrów wody. Obecnie działania koncentrują się na ograniczeniu rozprzestrzeniania się pożaru, dogaszaniu zarzewi ognia oraz ochronie terenów zagrożonych.
3: Relacjonował Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Dogaszanie potrwa z pewnością jeszcze kilka dni. Przyczynę pożaru ustala policja. Jedną z hipotez jest podpalenie.
0: Wiadomości Radia Plus.
3: Coraz więcej osób zapowiada start w wyborach na prezydenta Krakowa. Dziś do wyścigu o fotel prezydenta miasta dołączyła kolejna kandydatka. Brian Bednarczyk.
6: Do tej pory start w wyborach na prezydenta Krakowa potwierdzili Marian Banaś, Bartosz Bochańczak z Konfederacji oraz Aleksandra Owca z Partii Razem. Dziś do grona ubiegających się o urząd dołączyła Grażyna Zofia Świat z Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski. Jak podkreśla, będzie stawiać na dialog z mieszkańcami Krakowa.
7: Mnóstwo jest tych problemów. Będziemy kompromisem, bo wiadomo, nie wszyscy będą zadowoleni. Będziemy się starać je rozwiązywać sukcesywnie.
6: Natomiast swojego kandydata ma ogłosić Konfederacja Korony Polskiej. Niewykluczone, że będzie to sam Grzegorz Braun.
3: Wciąż nie znamy też nazwisk kandydatów Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. Nie wiemy także, czy kandydować będą Łukasz Gibała, główny konkurent Aleksandra Miszalskiego w wyborach sprzed 2 lat, oraz Jan Hoffman, inicjator referendum za odwołaniem Miszalskiego.
0: Wiadomości Radia Plus.
3: Iga Świątek zameldowała się w czwartej rundzie Roland Garros po wygranej z Magdą Linet w polskim pojedynku w Paryżu. Mecz zaczął się jednak niespodziewanie od prowadzenia Linet 2-0.
8: Magda miała bardzo fajny pomysł na ten mecz. Bardzo tak ofensywnie zagrała. Bardzo agresywnie na returnie atakowała serwis i głęboko wchodziła przy drugim podaniu i starała się tę piłkę właśnie tak bardzo szybko, głęboko uderzać. Skracała wymiany. No, widać było, że taka jest nastawiona na to, żeby Igę wybijać z uderzenia.
3: Ocenia dziennikarz sportowy Michał Chojecki-Świątek. Ostatecznie wygrała 6-4 i 6-4. W 1/8 finału French Open na Raszyniankę czeka już Ukrainka Marta Kostiuk. Ten pojedynek w niedzielę, co ciekawe, w 25. urodziny Igi.
9: Pogoda.
4: słonecznie na Pomorzu, niebo w całym regionie na ogół bezchmurne, termometry pokazują od 17 do 21 stopni, wiatr umiarkowany północno-zachodni, ciśnienie 1020 hektopaskali, temperatura w nocy około 11 stopni, w nocy też miejscami opady deszczu, termometry pokażą w sobotę do 21, pochmurno będzie jutro w pierwszej części dnia, w drugiej już słonecznie, niedziela podobna.

Silent Circle w Radiu Plus, 12 minut po 18. Marek Machewicz, zapraszam na kolejną godzinę z przebojami, z notą nostalgii do 19. Między innymi Celine Dion, George Michael, Queen, Demis Roussos również się pojawi za chwilę. Kalendarium, teraz Grażyna Łobaszewska.

0: W Radio Plus zaglądamy teraz do kalendarium. 29 dzień maja, tak tylko przypomnę. Posłuchajmy, co się u nas działo.
1: Rok 1384. Z Gdańska z pierwszą pielgrzymką do Akwizgranu i klasztoru benedyktynek w Szwajcarii wyruszyła z mężem, gdańskim płatnerzem Adalbertem, Dorota z Montów, pokonując dystans około 4000 km, około 25 km dziennie. Po późniejszych pielgrzymkach 2 maja w 1393 roku kazała się zamurować w celi z małym zakratowanym oknem wychodzącym na ołtarz w katedrze w Kwidzynie. Zmarła 25 czerwca 1394 roku. Po śmierci otoczona kultem, a od 1976 roku błogosławiona. Rok 1921. Rozpoczęto budowę portu w Gdyni według koncepcji inżyniera Tadeusza Wendy. Rok 1960. W Gdyni przeprowadzono próbę aparatu Morse, który był pierwszym polskim przyrządem do pływania na głębokości do 40 metrów pod wodą.
0: I to wszystko wydarzyło się 29 maja. Urszula Rysa na szkle w Radiu Plus za chwilę.
2: Reklama. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
1: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
2: Twoja sąsiadka poleca nowości w Stop Klatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stop Klatka.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
10: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
9: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
10: Super! Kiedy płyniemy?
11: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
12: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design, perfekcję w każdym detalu, technologię przyszłości, wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
13: Po reklamie.

Queen w Radiu Plus, a tymczasem propozycja fajnej akcji na jutro. Gdańscy urzędnicy będą rozdawać kwiaty z miejskich rabat i to za darmo. W sumie aż ponad 20 tysięcy sadzonek będzie do wzięcia. Akcja będzie prowadzona w Parku Oliwskim i Oruńskim. Kwiatki były sadzone wiosną na miejskich rabatach, ale są wciąż w dobrej kondycji. Po odbiór można się zgłosić, jak powiedziałem, w sobotę o 9 w Parku Oruńskim przy budynku przedszkola numer 9 i w Parku Oliwskim przy rotundzie palmiarni. Demis Roussos teraz w Radio Plus.

0: reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike, wybór staje się prosty.
0: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego w Radiu Plus. M jak muzyka, R jak rozmowa, G jak gość.
7: Człowiek orkiestra, absolwent Akademii Muzycznej, twórca muzyki młodej generacji, współtwórca festiwalu w Jarocinie.
6: S jak Jacek Sylwin. Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. W najbliższą niedzielę o 15:00 tylko

Krzysztof Krawczyk w Radiu Plus do 19.12 minut. Do 19 jeszcze Mauro i Bonnie Tyler. No a już za kilka minut Mikołaj Gronet przedstawi nam najświeższe wiadomości z kraju i zagranicy.

0: Reklama.
1: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych. Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Brokis, Kubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolin, Guzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromarp, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia. Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Starosta Powiatu Malborskiego.
2: Budujesz dom, urządzasz mieszkanie, otwierasz firmę? Biuro Ochrony Gryf zainstaluje Ci system alarmowy.
3: Pamiętaj, Biuro Ochrony Gryf i możesz czuć się bezpiecznie. Zadzwoń 623 6907.
2: Alarmy i monitoring w mieszkaniach i firmach to Biuro Ochrony Gryf. Telefon 623 6907. Zgłoś się.
4: Mów, niech Twoje słowa
5: Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na wyjątkowy koncert Beaty i Bań. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operaleśna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa S.A. Grupa Orlen.
0: Po reklamie.

0: Radio Plus.
1: Napięcie na linii Warszawa-Kijów. Za chwilę szczegóły. Na Mazurach będą dyżurować karetki wodne. W czerwcu rusza sezon. Archidiecezja lubelska zyska 5 nowych księży jutro święcenia. Minęła 19. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kryzys w relacjach Polski z Ukrainą. Prezydent Karol Nawrocki proponuje odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. To po tym, jak decyzją ukraińskiego prezydenta jednej z jednostek wojskowych nadano imię bohaterów UPA. To oburzyło polskiego prezydenta, ale także rząd i całą scenę polityczną. Wątpliwości części polityków budzi jednak stanowcza reakcja Karola Nawrockiego. Michał Rawa.
2: Prezydent powiedział, że gloryfikowanie UPA jest rzeczą, która dostarczyła rosyjskiej propagandzie wiele tlenu.
3: I 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego i ja zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Jestem oburzony.
2: Premier Donald Tusk stwierdził, że ta decyzja jest niepokojąca ze względu na polsko-ukraińskie relacje, ale oczekuje od obu prezydentów, by wznieśli się ponad historyczne emocje.
4: Jeśli prezydent Zełenski i prezydent Nawrocki będą liderami sporów historycznych, to na Kremlu naprawdę będą mieli powód do radości.
2: A wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że decyzja Zełenskiego jest nie do przyjęcia, ale Nawrocki zamiast odbierać oznaczenia powinien zadzwonić do ukraińskiego prezydenta i wyrazić swój sprzeciw.
1: Wiceszef MSZ-u Marcin Bosacki w rozmowie z ambasadorem Ukrainy w Polsce Wasylem Bodnarem przedstawił polskie rozczarowanie decyzją prezydenta Ukrainy. Są zarzuty za brutalny atak w wielkopolskiej Krobi. 40-latek pobił kobietę, która miała zamieszczać w internecie nieprzychylne treści na jego temat. Doszło do kłótni po tym, jak kobieta uderzyła go w tył głowy. Podejrzany rzucił się na nią z pięściami.
5: Chwycił za szyję i uderzył jej głową o betonowy płot. Kobieta straciła przytomność i upadła na chodnik z płyt betonowych. Mężczyzna ponownie chwycił ją za szyję i uderzał głową o chodnik, po czym kilkukrotnie uderzył pokrzywdzoną pięścią w twarz.
1: Mówiła Monika Curyk z policji w Gostyniu. Napastnik miał prawie 2 promile alkoholu. Grozi mu do 5 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wraz z początkiem czerwca na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich dyżury rozpoczną załogi karetek wodnych. Będą stacjonować w Giżycku, Kamieniu, Sztynorcie, Rynie i Iławie, zapewniając szybką pomoc wypoczywającym nad wodą.
6: Zadaniem karetek wodnych jest szybkie dotarcie do osób potrzebujących pomocy na jeziorach i terenach trudno dostępnych od strony lądu. Karetki wodne wyposażone są m.in. w sprzęt do prowadzenia resuscytacji, monitorowania funkcji życiowych, unieruchamiania urazów oraz bezpiecznego transportu pacjentów do brzegu i dalszego leczenia.
1: Mówiła Agnieszka Budziszewska z Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie. Tylko w ubiegłym roku karetki wodne wypływały do pacjentów ponad 400 razy.
6: Najczęstsze przyczyny interwencji obejmowały omdlenia i zapaści, ugryzienia i urządlenia, nadciśnienie, a także urazy kończyn górnych i dolnych.
1: Karetki wodne na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich będą pełnić dyżury do końca września.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Archidiecezja lubelska będzie miała 5 nowych księży. Diakoni Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie przyjmą święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Stanisława Budzika. Uroczysta Eucharystia w Archikatedrze Lubelskiej jutro o 10:30. Mówi ojciec duchowny w lubelskim seminarium ksiądz Wojciech Rebeta.
7: Zwieńczeniem całej drogi formacyjnej w seminarium są święcenia kapłańskie. Takie nastąpią 30 maja o 10:30 w archikatedrze. 5 diakonów przyjmie święcenia prezbiteratu z rąk księdza arcybiskupa Stanisława. To radość zatem dla seminarium, ale i dla całej diecezji, bo zyskuje 5 nowych księży.
1: Diakoni uczestniczą teraz w rekolekcjach przed święceniami.

0: Na Pomorzu jeszcze dużo słońca, niebo na ogół bezchmurne, ale od zachodu już się chmury pojawiają. Termometry pokazują od 16 do 20 stopni, wiatr umiarkowany, północno-zachodni, ciśnienie 1020 hektopaskali. Temperatura w nocy około 11-12 stopni, w nocy też zachmurzenie duże do całkowitego, miejscami nawet opady deszczu. Jutro pochmurno w pierwszej części dnia, w drugiej już dużo słońca. Termometry pokażą w sobotę do 21 stopni, niedziela podobna.
1: Radio Plus.

Szer w Radiu Plus. Marek Dmuchowicz, zapraszam na jeszcze jedną godzinę z przebojami, z nutą nostalgii. Do 20 usłyszymy m.in. grupę Perfect, będzie Ricky Martin, Stevie Wonder, Neil Diamond, teraz Cyndi Lauper.

0: Diamond, Girl You'll Be A Woman Soon. Piosenka popularna w latach 60., ale drugą młodość zyskała, jak pamiętamy, dzięki filmowi Pulp Fiction Quentina Tarantino z 94 roku. No, z tym, że w filmie słyszymy cover tej piosenki w wykonaniu grupy Arch Overkill. Neil Diamond skończył w styczniu 85 lat, a z aktywności musiał się wycofać kilka lat temu. W 2018 roku zdiagnozowano u niego chorobę Parkinsona. 20 minut po 19, a za chwilę w Radiu Plus zaproszenie na tyle się interesujące, co ważne wydarzenie sportowe, ważne dla gdańskiego klubu PGE Wybrzeże.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Barbara?
4: No?
3: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
4: Co, Marian?
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
4: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
3: No.
5: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
6: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.

0: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
1: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Po reklamie.

W Radiu Plus teraz o piłce ręcznej, a dokładnie o szansie naszej drużyny. PGE Wybrzeże Gdańsk wraca do Ergo Areny na ostatni domowy mecz sezonu 2025-26. We wtorek, 2 czerwca, gdańszczanie zmierzą się z Rebut KPR Ostrowią Ostrów Wielkopolski w drugim i być może decydującym spotkaniu rywalizacji o brązowy medal Orlen Superligi. Dla Wybrzeża to jeden z najważniejszych momentów ostatnich lat. Zespół ma za sobą historyczny awans do finału Pucharu Polski po 48 latach przerwy, a teraz walczy o pierwszy od 25 lat ligowy medal i zakończenie sezonu kolejnym sukcesem. Wybrzeże Gdańsk ma ogromną szansę na zdobycie brązowych medali Orlen Superligi w piłce ręcznej, bowiem gdańszczanie, przypomnę, mecz wyjazdowy z Ostrowią Ostrów Wielkopolski wygrali. A mecz rewanżowy, przypomnę, w Ergo Arenie już we wtorek, 2 czerwca o godzinie 18. Dla słuchaczy Radia Plus mamy teraz podwójne zaproszenia na to spotkanie. Wystarczy do nas napisać na adres gdańsk@radioplus.pl. W temacie maila jednak proszę pisać koniecznie PGE Wybrzeże Gdańsk. A w Radiu Plus teraz Ricky Martin.

0: Program. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.

Bidzis w Radiu Plus. 10 minut pozostało do 20. Za chwilę Mikołaj Gronet przedstawi najświeższe wiadomości z kraju i zagranicy. Po 20 startuje prywatka z Radiem Plus. Zagra i poprowadzi Marek Sierocki aż do północy. Na koniec tej godziny Bakara i Survivor, a ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę ciekawego wieczoru, udanego całego weekendu. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
2: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17, w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
2: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
3: Po reklamie.
4: Radio Plus.
5: Las pod Warszawą wciąż płonie, za chwilę szczegóły. Spięcie między prezydentem a szefem MON-u, chodzi o traktat z Wielką Brytanią. 17-letni Dominik Hołuj wraca do zdrowia po koszmarnym wypadku. Minęła 20. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Przed strażakami kolejna ciężka noc. Trwa walka z pożarem lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Ogień objął około 300 hektarów. Akcję śledzi Jakub Krzyżak. Na miejsce jadą kolejni strażacy.
6: Tak, ale ich zadaniem jest rotacja pracujących na miejscu od wczoraj kolegów, mówi mi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
7: W działaniach uczestniczy ponad 800 ratowników i ponad 220 pojazdów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych.
6: Strażacy doprowadzili na miejsce ponad 3-kilometrową tak zwaną magistralę wodną. Jak przekazał w TVN24 wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz, zgromadzone na miejscu siły i środki powinny pozwolić na powstrzymanie dalszego rozwoju pożaru. Największym problemem wciąż jest wiatr, który wznieca ogień, nawet tam, gdzie już udało się go przygasić. W nocy z akcji wyłączone będą samoloty i śmigłowce. Krajowa 50 w okolicy pożaru wciąż jest i będzie zamknięta tak długo, jak będą potrzebować tego strażacy.
5: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Spięcie między prezydentem a szefem MON-u i kolejna wymiana zdań. Powodem jest sprawa traktatu polsko-brytyjskiego. Według kancelarii prezydenta dokument nie był z nią konsultowany, na co ostro zareagował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Stwierdził, że tu cytat, szlak trafia człowieka, jak ciągle słyszy tylko o własnym ogródku kancelarii prezydenta jako pępka świata. I do tych słów odniósł się prezydent Nawrocki.
8: To nie jest, drodzy państwo, myślenie w kierunku, że kancelaria jest pępkiem świata, tylko chcemy być wyposażeni w wiedzę przed podpisem zwierzchnika sił zbrojnych prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Więc tutaj pan premier Kosiniak-Kamysz się wygłupił, że on nie wykonał pewnej pracy.
5: Kosiniak-Kamysz podkreśla, że procedury zostały zachowane, a prezydent próbuje przykryć swoje wyrzuty sumienia.
9: Nie chcę powiedzieć, co pan prezydent zrobił, jak się zachował, nie podpisując ustawy Sejm. To jest ten wyrzut sumienia pana prezydenta, który teraz próbuje przykryć, atakując mnie. Ja się tym nie będę za bardzo przejmował, szczerze mówiąc.
5: Ministerstwo Spraw Zagranicznych twierdzi, że kancelaria prezydenta od początku była informowana o stanie negocjacji i planowanej treści traktatu polsko-brytyjskiego.
4: Wiadomości Radia Plus.
5: 17-letni Dominik Hołuj wraca do zdrowia po koszmarnym wypadku. W lutym pomagał wysiąść pasażerce z wózkiem, później drzwi przytrzasnęły mu rękę i pociąg ciągnął go po torach przez kilkaset metrów. Chłopak stracił obie nogi i dłoń. Dziś pierwszy raz od wypadku udało nam się z nim porozmawiać.
10: Aktualnie jest już lepiej. Wracam powoli do zdrowia. Rehabilituję się w odwodzku i robię wszystko, aby jak najszybciej stanąć na nogi.
5: Dziś w Białobrzegach rówieśnicy Dominika zorganizowali charytatywny festyn, z którego cały dochód trafi na rehabilitację chłopaka. We wrześniu Dominik chce wrócić do szkoły. Na wakacje ma dostać protezy nóg.
4: Wiadomości Radia Plus.
5: Jutro Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego. Każdego roku 3000 osób dowiaduje się, że ma SM. To przewlekła, nieuleczalna choroba neurologiczna.
11: Przyczyny są bardzo ciekawe i do końca niezbadane. Wiemy, że jest to choroba autoimmunologiczna. Dotyczy przede wszystkim młodych zubożonych osób. Choroba autoimmunologiczna polega na tym, że w wyniku zubożonych mechanizmów immunopatologicznych niszczona jest osłonka mielinowa nerwów, a następnie akson, a więc dochodzi do zwrotnienia aksonalnego i to już odpowiada za określony deficyt neurologiczny.
5: Mówił dr Krzysztof Nadgrodkiewicz, neurolog z Radomia, który od 30 lat diagnozuje i leczy chorych na SM. W całym kraju z tym schorzeniem zmaga się około 60 tysięcy osób.
4: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
3: Radio Plus, Marek Sierocki, witam w piątkowy wieczór. Przed nami 4 godziny muzyki zmiksowanej non-stop. Na początek klimaty lat 90. ubiegłego wieku i będzie bardzo kołysząco. Garcia Bamboleo, Ricky Martin, Maria, a także DJ Bobo w piosence.

0: duet Be Loved utworem Sweet Harmony zakończył nasz pierwszy dzisiejszy miks.
1: Reklama.
2: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych. Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Brokis, Kubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolin, Guzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromarp, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia. Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Starosta Powiatu Malborskiego.
5: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach. Kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach. Kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz drugi miks otwiera grupa Depeche Mode, jednym ze swych największych hitów, piosenką Strange Love. Potem duet Erasure, Ola Moore, będzie też Kim Wilde i UK.

Patryk Kauleja, przed nami Peter Schilling, austriacki artysta, przypomni się utworem Different Story. Potem duet Eurythmics i Love is a Stranger.

Za nami Annie Lennox i Dave Stewart, czyli Eurythmics, a przed nami OMD, czyli Orchestra Manoeuvres in the Dark, w utworze Locomotion, potem Robin Gibb i Boys Do Fall in Love.

0: To był Robin Gibb i Boys Do Fall In Love i tak zakończył się ten mix.
1: Radio Plus. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Po reklamie.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny piątkowy miks to klimaty Italo Disco. Na początek Savage i Radio, potem Raf Self Control. Będzie też Ken Laszlo w przeboju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

To był Ken Laszlo, teraz trio Scotch, Delirium Mind, a także Valerie Dore w nagraniu The Night.

0: Śpiewała Valerie Dore, to był utwór The Night i tak zakończył się ten mix. Radio
1: Plus. Reklama. Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus. Radio Plus. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny piątkowy miks otwiera Ryan Simmons z utworem Lucky Guy, potem duet Modern Talking, Brother Louie, będzie też grupa Bad Boys Blue w nagraniu I Wanna Hear Your Heartbeat.

Paty Ryan, podopieczna Dietera Bolena, znanego z występów w zespołach Modern Talking, a także w grupie Blue System. I oto właśnie Blue System w nagraniu Magic Symphony, potem Sandra i Hi Hi Hi.

Sandra, a teraz kompozytor i producent jej największych hitów Michel Cretu w przeboju Samurai, a potem grupa London Boys i Harlem Desire.

0: Reklama.
1: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
4: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
5: Przed nami pół godziny w klimatach muzyki lat 90. ubiegłego wieku. Na początek Tom Jones i Sex Bomb. Potem Mausty i Horny. Będzie też Moloko i Singin' Back.

Trio No Mercy utworem Where Do You Go zakończyło ten miks, a już za chwilę Budka Suflera i Piąty Bieg, potem Ryszard Rynkowski, Dziewczyny Lubią Brąz, a także grupa Blondie w nagraniu Heart of Glass.

To była grupa Lips Incorporated i Funky Town, a już za chwilę klimaty z lat 80. ubiegłego wieku. Na początek duet Rigueira, L'estate sta finendo, potem kolejny duet Fantastic, Marie No Mas, a także Fancy w nagraniu Fool's Cry.

śpiewała Samantha Fox, teraz grupa The Communards i Don't Leave Me This Way, potem Transex i francuskojęzyczna wersja przeboju Living on Video, czyli View sur Video. Będzie też grupa Bonnie M i God Go Home, a na koniec tego miksu Falco i Vienna Calling.

To był podopieczny tria kompozytorów i producentów Stock Aitken Waterman, Rick Astley w piosence Together Forever, teraz trio Scotch i Take Me Up, potem księżniczka Stephanie Oregon, a także Alan Ross w piosence Valentino Mon Amour.

gwiazd do Italo Disco, Alan Ross utworem Valentino Mon Amour zakończył nasze piątkowe spotkanie. Kolejna prywatka już jutro, oczywiście o godzinie 20 na antenie Radia Plus. Marek Sierocki, kłaniam się nisko, do usłyszenia.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej